na mama na nuka peta. Ya jiseka bongo. Sénateur Paolo Tudilou, Serge Tata Kibokolo, Dr Sacha 32 gigas.